Napoli toda vieko kule la banka o bazu malagwe kori. Awa awa dupa la.